0: bana tengeneza pia Royal Room Cafe, Royal Room Tangawizi, na zote hazina mrumbe.
1: Ni makarite speciale, hawana konkila.
0: Hawana konkila. Sikia sasa, inaleta kiu ya